val, zazy izy la mbola tsy afa-po, ay. Atao fôlo karaiky neva, mevaka magnampody vady. Parita, vady.